spremite se, danas u 6 crnogorski sokoli idu na Megdan sa letonskim lososima u okviru trećeg kola Lige nacije. Pa do sada pobedili smo Kipar, Jermenima smo spakovali 3 komada, vreme je da i Letoncima pokažemo šta je vrela crnogorska krv. Lososi možda jesu uporni i plivaju uzvodno, ali ne zaboravite, soko sa visine vidi svaku ribu. Las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo es perfecto y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.